feel like as if somebody was gripping my... these terrors.

Szanowny panie pośle, w nowym ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

0: Матереву.
1: Твоя кола завяну!

niby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Jesień się zaczyna, w związku z tym te owoce na pewno do nas się, że tak powiem, mogą zacząć uśmiechać, a w zasadzie już się uśmiechają. Międzynarodowy Dzień Tajniaka. No cóż, ich podobno nie zauważamy. No i Światowy Dzień Wścieklizny. Kiedyś to było coś. Dzisiaj, no powiedzmy, podobno większość rzeczy jest pod kontrolą. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to zapraszam Was jutro na 19.30 do Hyde Parku na ulicy Kamienną 12, czyli obok naszej hali sportowej. A tam, uwaga, uwaga, Einar Solberg będzie występował prosto z Norwegii. Kiedyś znaliśmy go akurat w nieco innej roli, no bo w końcu był to frontman jednego z bardziej znanych zespołów. Natomiast nie będzie występował sam, bo jako support pojawi się Royal Sarrow, to chyba z Finlandii. Rafael Winthrop Brown, chyba z Kanady, wiolonczelista, który podobno potrafi zagrać wszystko. Dodatkowo pojawi się jeszcze Javier Moons. No i moi drodzy, będzie się działo oczywiście wszystko naraz, głośno, no i różnorodnie. To chyba akurat też mogę już w tej chwili zapowiedzieć. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie filmu pod tytułem W sercu dziczy. W zasadzie premiera, bo od piątku jest na ekranach. Nowy film z Bradem Pittem. Właśnie ten brat mi się tutaj przewinął. Tam zbyt dużo osób w tym filmie nie zobaczymy, bo chodzi o to, że rozbija się samolot na Alasce. Z katastrofy ratuje się oficer sił specjalnych, który Brad Pitt i jego pies. No i oni oczywiście muszą przetrwać. A film do obejrzenia w Multikinie dzisiaj o godzinie 17.45 i 20.10. Co więcej, ewentualnie jutro też o tych samych godzinach, no ewentualnie dorzucę jeszcze 15.20. W każdym razie W sercu dziczy myślę, że może Wam się spodobać. No i informacje bieżące, skoro tak, to od razu zaczynamy. Dzisiaj o 17.00 kolejny, drugi już w nowej edycji wykład Ekonomedu, Politechniki Krakowskiej Ekonomedu. Tym razem będziemy pytali, czy chińskie samochody, a w zasadzie kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. O tym wszystkim oczywiście będziemy opowiadali i słuchali oczywiście opowieści w kotłowni. W związku z tym zapraszam na 17. Jutro natomiast od 16.30 piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw spacer po zabytkowych koszarach, później zwiedzanie muzeum, a przypominam, że nowa wystawa czasowa się tam również rozpoczęła, co wynika z tego, że obchodzimy 50-lecie na dania imienia Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. W związku z tym zapraszam do Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mogę już powiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, a wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już jasne, to znaczy głośne, bo to już możemy zagwarantować, po naszej stronie to leży. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jakby ktoś był zainteresowany na przykład spróbowaniem swoich sił w radiu, prowadzeniu programów, realizacji materiałów produkcji radiowej czy innych około radiowych, że tak powiem, tematach, zapraszam oczywiście do współudziału. A skoro tak, to jeszcze jedne, dwie istotne uwagi. Po pierwsze, jutro wtorek, co za tym idzie, no
nowinek z powtórka będzie tuż po godzinie 9. Wieczorem o 21:00 Worek Buszu i znowu Piotrek z Kubą, którzy zaproszą Was w rejs po niezmierzonych oceanach muzyki. No, będzie ciekawie, mocno. To jutro, natomiast dzisiaj o 20:00 zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku w Nowinkach, a wita się z Wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, no i zapraszam na dawkę informacji dotyczących życia naszej uczelni.

A zaczynając od naszej uczelni, oczywiście nie można zapomnieć o wydarzeniu chyba najważniejszym, bo w minioną środę 23 września obradował Senat Politechniki Krakowskiej, który przyjął sprawozdanie rektora Andrzeja Szaraty z działalności uczelni za 2025 rok i podjął szereg uchwał dydaktycznych, w tym efekty uczenia się dla kierunków na studiach drugiego stopnia prowadzonych na Wydziałach Politechniki Krakowskiej. Wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia zastępcy kwestora Politechniki Krakowskiej do spraw księgowości. Dodatkowo rektor Politechniki, profesor Andrzej Szarata, omówił sytuację uczelni w kontekście dobrych wyników ewaluacji, starań o status uczelni badawczych, dalszych planów rozwoju i ambitnych działań inwestycyjnych. A ponadto było również o stanie przygotowań do inwestycji w Czyżynach, działania służące usprawnieniu procesów zarządczych i administracyjnych oraz podsumowanie działań związanych z informatyzacją, w zasadzie wprowadzaniu nowych rozwiązań z tego działu, które podsumował oczywiście dyrektor działu IT.

A jeżeli mowa już o kwestiach bardziej ogólnych, no to nie można chyba nie wspomnieć o tym, że mamy na naszej uczelni nowych profesorów. A są nimi profesor Tomasz Kisielewicz z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej oraz profesor Izabela Czekaj z Katedry Chemii i Technologii Organicznej. Otrzymali oni nominacje profesorskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Oczywiście serdecznie gratulujemy. A skoro już mowa o kwestiach bardziej prozaicznych, no to należy również wspomnieć, że nasi wynalazcy stworzyli kompaktowe laboratorium do badania gleby i wygrali prestiżowy konkurs. Chodzi tutaj o konkurs i nagrodę Jamesa Dysona, a w zespole są doktor inżynier Łukasz Janus, doktor inżynier Julia Radwan-Pragłowska, magister inżynier Aleksandra Sierakowska-Byczek i magister inżynier Klaudia Kuźniak. Opracowali oni innowacyjne, przenośne urządzenie do analizy gleby, AgroSys IT. To mini laboratorium, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby, a zastępuje to powolne badania laboratoryjne i subiektywne testy terenowe szybkim, ilościowym wynikiem, dzięki którego rolnik może precyzyjnie dopasować do potrzeb ziemi sposób jej nawożenia.

W minionym okresie kilkakrotnie wspominałem o konferencji EuroSIL 2026, która odbyła się na naszej uczelni po raz pierwszy na terenie Polski. A dodać należy, że 11. edycja tej imprezy okazała się dużym sukcesem. No, dość powiedzieć, że oczywiście była to pierwsza edycja tej prestiżowej konferencji zorganizowana w Polsce. A wydarzenie zgromadziło naukowców, projektantów, inżynierów, przedstawicieli przemysłu oraz studentów z całego świata, tworząc międzynarodowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze konstrukcji stalowych i zespolowych. Natomiast również trzeba wspomnieć o tym, że w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej odbyło się pierwsze z trzech spotkań dla przedsiębiorców zainteresowanych instrumentem InnoStart, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Drugi nabór tej inicjatywy trwa do końca września, w związku z tym, moi drodzy, nie zostało Wam zbyt wiele czasu. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

A skoro już mowa o bieżących sprawach, to trzeba też zaznaczyć, że aktualnie na terenie Chin przebywa delegacja Politechniki Krakowskiej, a są tam przedstawiciele Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Działu Współpracy Międzynarodowej, którzy rozmawiają o dalszym rozwoju współpracy naukowej i edukacyjnej w Tianjin-Shenzhen University oraz Tianjin Sino-German University of Applied Science. Ważnym elementem wizyty były również odwiedziny w laboratoriach naszych partnerów i rozmowy o kolejnych wspólnych inicjatywach, a trzeba przyznać, że jest to dosyć prestiżowa wymiana, która oczywiście może skutkować szerszym dostępem naszych studentów do ogólnoświatowej bazy informacyjnej, no i oczywiście do najnowszych rozwiązań. Zresztą, jeżeli mowa o rozwiązaniach, to trzeba też również pochwalić się tym, że mamy w Berlinie duży sukces, bo odbył się tam finał dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej BDA SARP 2026 na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury. A finalistami z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej byli Kinga Dulemba, Jakub Miśniakiewicz oraz Szymon Misiak. Praca magisterska tego ostatniego pod tytułem Scenografia końca między zanikiem a odrodzeniem krajobrazu Baryczy otrzymała wyróżnienie specjalne. Dość powiedzieć, że oczywiście było to w skali europejskiej na pewno bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, no i również bardzo ciekawy temat.

Również sporo ostatnio mówiliśmy o, uwaga, uwaga, ewaluacji, a to dlatego, że no, mieliśmy całkiem przyzwoite wyniki, jeżeli chodzi o skalę uczenia, no, natomiast jeżeli chodzi o skalę międzynarodową, to na 44 dyscypliny naukowe oceniane zarówno w poprzedniej, jak i obecnej ewaluacji, aż 27 poprawiło swoją pozycję międzynarodową, 11 obniżyło, a 6 pozostało bez zmian. To oczywiście jest skala międzynarodowej dyscypliny nauki polskiej, która lokuje się na miejscach od 14 do 33. 4 lata temu były to pozycje od 17 do 35. No i na tym tle profesor Zbigniew Konkol, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, wyjaśnia, w jaki sposób Komisja Edukacji Narodowej ustaliła pozycję międzynarodowych dyscyplin i jak to wpłynęło na wyniki ich ewaluacji. A pozycja naszej nauki w skali międzynarodowej jest uwzględniana w ewaluacji i ma znaczący wpływ na uzyskane kategorie, o czym oczywiście należy pamiętać. Natomiast tak bardziej indywidualnie, to chciałbym pochwalić się, że Paweł Dustanowski, student Politechniki Krakowskiej, opracował standard informacyjny BIM i aplikację, która może zautomatyzować weryfikację wymagań stawianych nowym budynkom, w którym muszą się znaleźć miejsca schronienia dla cywili. A to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. W przyszłości może znacząco ułatwić pracę tysiącom projektantów, inżynierów budownictwa, zarządców i administratorów budynków. Tym bardziej, że w ostatnim czasie no, dosyć duży nacisk kładzie się oczywiście na inwentaryzację czy ewentualne przygotowanie miejsc schronienia na wypadek wydarzeń, no powiedzmy, mniej przyjemnych, ale jak najbardziej realnych, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

W sumie to powinienem chyba powiedzieć, że no, atrakcji było co niemiara, no bo w końcu w piątek mieliśmy Małopolską Noc Naukowców. Noc Naukowców jak najbardziej politechniczna, bo aż 7 naszych wydziałów przygotowało różne atrakcje, które no, myślę, że spotkały się z dużym zainteresowaniem, no i przede wszystkim ciekawością osób odwiedzających nasze stoiska. A przypomnę, wszystko to rozgrywało się zarówno na ulicy Warszawskiej, na naszym głównym kampusie i w Galerii Gil, ale również na Wydziale Mechanicznym, gdzie akurat no, myślę, że była ta najbardziej widowiskowa część wydarzenia, bo były tam oczywiście te wszystkie nasze laboratoria techniczne, które, no powiedzmy, mogą wzbudzać oczywiście większe zainteresowanie. Oczywiście w Gilu i na ulicy Warszawskiej też nie brakowało atrakcji, ale nie zmienia to faktu, że całość jako Noc Naukowców była na pewno wydarzeniem. A jeżeli chodzi o kwestie pozostałe, no to myślę, że możemy już powiedzieć, że czekamy na przyszłoroczną Noc Naukowców, bo niewykluczone, że będzie jeszcze ciekawiej.

A teraz zaproszenia, moi drodzy. Na początek coś, co nie wymaga zbyt dużego zaangażowania, bo wystarczy wejść na stronę naszej Politechniki, czyli naszej uczelnianej gazety, bo ukazał się właśnie nowy numer wydawnictwa. Dodam oczywiście, że tradycyjnie już ukazał się w wersji papierowej, jak i w wersji online. A tematów numeru jest przynajmniej kilka, czyli chociażby tradycje kościuszkowskie Politechniki Krakowskiej, co akurat nie powinno dziwić, bo właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia nadania nazwy naszej uczelni, a w zasadzie patronatu naszej uczelni oczywiście. I co więcej, odbywa się już wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, która temu jest poświęcona. A poza tym, jeżeli chodzi o naszą Politechnikę, możemy tam znaleźć również rozmowę pod zbiorczym tytułem Czym jest pogoń za cyberkuliczkiem, czyli poważny problem nieustannej walki z cyberzagrożeniami. No i oczywiście, co nie może akurat dziwić, również problem obrony infrastruktury krytycznej, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, a jak pokazały ostatnie wydarzenia w Australii, okazuje się, że nie jest to bynajmniej wymysł czysto hipotetyczny, bo dochodzimy do sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja ma dosyć istotny wpływ i dostęp do wielu, wielu, wielu dziedzin naszego życia. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wydawnictwo, możemy tam również przeczytać rozmowę z magister sztuki Ewą Deskur-Kalinowską, w której możemy usłyszeć o problemach przy wprowadzeniu, opracowaniu nowego systemu identyfikacji wizualnej Politechniki. Dodatkowo oczywiście relacja szerokiej aktywności Politechniki podczas minionego już 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w którym intensywnie żeśmy uczestniczyli. Dodatkowo świadoma strefa Politechniki wyjaśnia, jak zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne na uczelni. A wspomnienia o profesorze Romanie Cisielskim przy okazji nadania hali Krakowi jego imienia. Dodatkowo można już powiedzieć, że jest tam również jubileuszowo, bo jest rozmowa z dyrygentką Martą Stus, czyli szefową chóru Kantata, a to w związku z jubileuszem 35-lecia działalności artystycznej chóru oraz 25-leciem pracy twórczej właśnie pani Marty Stus. No i poza tym jest również wzmianka o nowym kierunku studiów dla obronności, informacja o wdrażaniu systemu kart identyfikacyjnych, które już lada moment staną się standardem na naszej uczelni.

0: Egglu.
1: No a teraz zaproszenia bardzo bliskie, no bo już dzisiaj o godzinie 17 w kotłowni kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu, który ma tytuł, no myślę, że niezwykle podchwytliwy, a w zasadzie temat rozmów, czyli kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. To akurat w jakimś stopniu trendy przecież ogólnoświatowe. I temat spotkania, które odbędzie się właśnie w działowni. A spotkanie będzie prowadzone oczywiście przez pana rektora, natomiast sam osobą prelegenta będzie dr inżynier Piotr Bielaczyc, profesor Politechniki Krakowskiej, europejski ekspert do spraw motoryzacji. No i oczywiście będą również poruszane wielkie, wielkie problemy branży motoryzacyjnej w naszym kraju. Jeżeli chodzi o zaproszenia, no to oczywiście zapraszam również na jutro, na 16.30 do Muzeum Politechniki Krakowskiej, a tam piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że o godzinie 16.30 będziemy mogli po pierwsze uczestniczyć w historycznym spacerze z przewodnikiem po dawnych koszarach 13. Pułku Piechoty na Kleparzu i to śladami inżynieryjnej działalności Tadeusza Kościuszki. Natomiast o godzinie 17.30 zwiedzanie z przewodnikiem siedziby muzeum, budynku dawnego aresztu koszar arcyksięcia Rudolfa oraz wystawy czasowej, która poświęcona jest właśnie 50-leciu tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej. Ja podpowiem, że zaproszenie znajdziecie również w podcastach na naszej stronie internetowej, czyli na www.nowinkiedu.pl. Yeah. Cash money, heroes, private

No i jeszcze jedna sprawa. Co prawda mówiłem o tym już w minionym tygodniu, ale wspomnieć chyba należy. No bo 2 października, moi drodzy, o godzinie 10:30 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027 na Politechnice Krakowskiej. A wszystko to będzie rozgrywało się na działowni. W związku z tym zapraszam oczywiście osoby zaproszone, a inne zapraszam do słuchania transmisji, która będzie miała miejsce na antenie Radia Nowinki. Natomiast z informacji już czysto porządkowych chciałbym przypomnieć, że oczywiście już zaczną się rozgrywać inauguracje wydziałowe, bo już jutro o godzinie 9 w działowni rok akademicki rozpocznie Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej. Również na działowni, ale o godzinie 11, również rok akademicki rozpocznie Wydział Informatyki i Matematyki, natomiast o 14, również jutro, ale na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystartuje Wydział Mechaniczny. Natomiast, no prawie równolegle, 15 godzina, również jutro, ale w kinie Kijów rozpocznie rok akademicki Wydział Architektury. Natomiast pojutrze, 1 października, o godzinie 9 Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, podkreślam, działownia. Natomiast o godzinie 10 rok akademicki rozpocznie Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, ale on rozpocznie swój rok w auli C04 na Wydziale Mechanicznym. Natomiast w działowni, również pojutrze, ale o godzinie 11, rok akademicki rozpoczyna Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Natomiast 1 października, czyli również pojutrze, o 13:30 w działowni startuje Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Natomiast szkoła doktorska rozpocznie rok akademicki również pojutrze, 1 października o godzinie 14, ale w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Oczywiście przypominam, że wiąże się to również z pewnymi przerwami w funkcjonowaniu akurat naszej uczelni, no bo oczywiście zarówno władze, jak i uczelniane, jak i władze dziekańskie poszczególnych wydziałów będą na pewno w tych wydarzeniach uczestniczyli. Natomiast również taka informacja porządkowa, jeżeli wybieracie się na uczelnię w dniu 2 października, no musicie się liczyć z tym, że będą pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca do parkowania. To tak czysto organizacyjnie, ale nie zmienia to faktu, że wchodzimy w nowy rok akademicki. Oczywiście zapraszam wszystkich na transmisję, a przy okazji jeszcze jedna prosta sprawa. Być może również wśród słuchających w tej chwili znajdą się osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w prowadzeniu i realizacji programów radiowych. My zapraszamy oczywiście do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, my jako Radio Nowinki oczywiście. A żeby to rozpocząć, myślę, że wystarczy do nas napisać albo przyjść w trakcie programów autorskich. Na pewno uzyskacie komplet informacji, a przy okazji myślę, że akurat ten początek roku i to jest moment, w którym można również podjąć inne zobowiązania i spełnić być może swoje marzenia albo jakieś formy sprawdzenia, czy akurat jest to coś, co może dla nas, dla Was, moi drodzy, bo dla mnie na pewno tak, być jakimś wątkiem przewodnim, czy formą realizacji swoich zainteresowań.

to wszystko, co już na dzisiaj dla Was przygotowałem. A za dzisiejszy program dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który go przygotował i zrealizował. No i oczywiście przypominam jeszcze raz, że dzisiaj wieczorem o godzinie 20 Nowinex, jutro o 21 Inżynierskie Historie. Natomiast w środę o 20 Kultywator, na który Was serdecznie zapraszam. No i przypominam, rozpoczęcie roku akademickiego 2026 na 2027.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Jesień się zaczyna, w związku z tym te owoce na pewno do nas się, że tak powiem, mogą zacząć uśmiechać, a w zasadzie już się uśmiechają. Międzynarodowy Dzień Tajniaka. No cóż, ich podobno nie zauważamy. No i Światowy Dzień Wścieklizny. Kiedyś to było coś. Dzisiaj, no powiedzmy, podobno większość rzeczy jest pod kontrolą. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to zapraszam Was jutro na 19.30 do Hyde Parku na ulicy Kamienną 12, czyli obok naszej hali sportowej. A tam, uwaga, uwaga, Einar Solberg będzie występował prosto z Norwegii. Kiedyś znaliśmy go akurat w nieco innej roli, no bo w końcu był to frontman jednego z bardziej znanych zespołów. Natomiast nie będzie występował sam, bo jako support pojawi się Royal Sarrow, to chyba z Finlandii. Rafael Winthrop Brown, chyba z Kanady, wiolonczelista, który podobno potrafi zagrać wszystko. Dodatkowo pojawi się jeszcze Javier Moons. No i moi drodzy, będzie się działo oczywiście wszystko naraz, głośno, no i różnorodnie. To chyba akurat też mogę już w tej chwili zapowiedzieć. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie filmu pod tytułem W sercu dziczy. W zasadzie premiera, bo od piątku jest na ekranach. Nowy film z Bradem Pittem. Właśnie ten Brad mi się tutaj przewinął. Co więcej, tam zbyt dużo osób w tym filmie nie zobaczymy, bo chodzi o to, że rozbija się samolot na Alasce. Z katastrofy ratuje się oficer sił specjalnych, roli Brad Pitt, i jego pies. No i oni oczywiście muszą przetrwać. A film do obejrzenia w Multikinie dzisiaj o godzinie 17.45 i 20.10. Co więcej, ewentualnie jutro też o tych samych godzinach, no ewentualnie dorzucę jeszcze 15.20. W każdym razie W sercu dziczy myślę, że może Wam się spodobać. No i informacje bieżące, skoro tak, to od razu zaczynamy. Dzisiaj o 17.00 kolejny, drugi już w nowej edycji wykład Ekonomedu, Politechniki Krakowskiej Ekonomedu. Tym razem będziemy pytali, czy chińskie samochody, a w zasadzie kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. O tym wszystkim oczywiście będziemy opowiadali i słuchali oczywiście opowieści w kotłowni. W związku z tym zapraszam na 17.00. Jutro natomiast od 16.30 piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw spacer po zabytkowych koszarach, później zwiedzanie muzeum, a przypominam, że nowa wystawa czasowa się tam również rozpoczęła, co wynika z tego, że obchodzimy 50-lecie nadania imienia Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. W związku z tym zapraszam do Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mogę już powiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, a wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już jasne, to znaczy głośne, bo to już możemy zagwarantować, po naszej stronie to leży. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jakby ktoś był zainteresowany na przykład spróbowaniem swoich sił w radiu, prowadzeniu programów, realizacji materiałów produkcji radiowej czy innych około radiowych, że tak powiem, tematach, zapraszam oczywiście do współudziału. A skoro tak, to jeszcze dwie istotne uwagi. Po pierwsze, jutro wtorek, co za tym idzie,
nowinek. Powtórka będzie tuż po godzinie 9. Wieczorem o 21:00 Worek Buszu i znowu Piotrek z Kubą, którzy zaproszą Was w rejs po niezmierzonych oceanach muzyki. No, będzie ciekawie, mocno. To jutro, natomiast dzisiaj o 20:00 zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Jabłka. Jesień się zaczyna, w związku z tym te owoce na pewno do nas się, że tak powiem, mogą zacząć uśmiechać, a w zasadzie już się uśmiechają. Międzynarodowy Dzień Tajniaka. No cóż, ich podobno nie zauważamy. No i Światowy Dzień Wścieklizny. Kiedyś to było coś. Dzisiaj, no powiedzmy, podobno większość rzeczy jest pod kontrolą. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to zapraszam Was jutro na 19.30 do Hyde Parku na ulicy Kamienną 12, czyli obok naszej hali sportowej, a tam, uwaga, uwaga, Einar Solberg będzie występował prosto z Norwegii. Kiedyś znaliśmy go akurat w nieco innej roli, no bo w końcu był to frontman jednego z bardziej znanych zespołów. Natomiast nie będzie występował sam, bo jako support pojawi się Royal Sarrow, to chyba z Finlandii, Rafael Winford Brown, chyba z Kanady, wiolonczelista, który podobno potrafi zagrać wszystko. Dodatkowo pojawi się jeszcze Javier Moons. No i moi drodzy, będzie się działo oczywiście wszystko naraz, głośno, no i różnorodnie. To chyba akurat też mogę już w tej chwili zapowiedzieć. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie filmu pod tytułem W sercu dziczy. W zasadzie premiera, bo od piątku jest na ekranach. Nowy film z Bradem Pittem. No właśnie ten brat mi się tutaj przewinął. Co więcej, tam zbyt dużo osób w tym filmie nie zobaczymy, bo chodzi o to, że rozbija się samolot na Alasce. Z katastrofy ratuje się oficer sił specjalnych, który roli Brad Pitt, i jego pies. No i oni oczywiście muszą przetrwać. A film do obejrzenia w Multikinie dzisiaj o godzinie 17.45 i 20.10. Co więcej, ewentualnie jutro też o tych samych godzinach, no ewentualnie dorzucę jeszcze 15.20. W każdym razie W sercu dziczy myślę, że może Wam się spodobać. No i informacje bieżące, skoro tak, to od razu zaczynamy. Dzisiaj o 17.00 kolejny, drugi już w nowej edycji wykład Ekonomedu, Politechniki Krakowskiej Ekonomedu. Tym razem będziemy pytali, czy chińskie samochody, a w zasadzie kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. O tym wszystkim oczywiście będziemy opowiadali i słuchali oczywiście opowieści w kotłowni. W związku z tym zapraszam na 17.00. Jutro natomiast od 16.30 piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw spacer po zabytkowych koszarach, później zwiedzanie muzeum, a przypominam, że nowa wystawa czasowa się tam również rozpoczęła, co wynika z tego, że obchodzimy 50-lecie nadania imienia Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. W związku z tym zapraszam do Muzeum Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mogę już powiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, a wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już jasne, to znaczy głośne, bo to już możemy zagwarantować, po naszej stronie to leży. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jakby ktoś był zainteresowany na przykład spróbowaniem swoich sił w radiu, prowadzeniu programów, realizacji materiałów, produkcji radiowej czy innych około radiowych, że tak powiem, tematach, zapraszam oczywiście do współudziału. A skoro tak, to jeszcze dwie istotne uwagi. Po pierwsze, jutro wtorek, co za tym idzie, no
nowinek z powtórka będzie tuż po godzinie 9. Wieczorem o 21:00 Worek Buszu i znowu Piotrek z Kubą, którzy zaproszą Was w rejs po niezmierzonych oceanach muzyki. No, będzie ciekawie mocno. To jutro, natomiast dzisiaj o 20:00 zapraszam na nowinek, który poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku w Nowinkach, a wita się z Wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, no i zapraszam na dawkę informacji dotyczących życia naszej uczelni.

A zaczynając od naszej uczelni, oczywiście nie można zapomnieć o wydarzeniu chyba najważniejszym, bo w minioną środę 23 września obradował Senat Politechniki Krakowskiej, który przyjął sprawozdanie rektora Andrzeja Szaraty z działalności uczelni za 2025 rok i podjął szereg uchwał dydaktycznych, w tym efekty uczenia się dla kierunków na studiach drugiego stopnia prowadzonych na wydziałach Politechniki Krakowskiej, wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia zastępcy kwestora Politechniki Krakowskiej do spraw księgowości. Dodatkowo rektor Politechniki, profesor Andrzej Szarata, omówił sytuację uczelni w kontekście dobrych wyników ewaluacji, starań o status uczelni badawczych, dalszych planów rozwoju i ambitnych działań inwestycyjnych. A ponadto było również o stanie przygotowań do inwestycji w Czyżynach, działania służące usprawnieniu procesów zarządczych i administracyjnych oraz podsumowanie działań związanych z informatyzacją, w zasadzie wprowadzaniu nowych rozwiązań z tego działu, które podsumował oczywiście dyrektor działu IT.

A jeżeli mowa już o kwestiach bardziej ogólnych, no to nie można chyba nie wspomnieć o tym, że mamy na naszej uczelni nowych profesorów. A są nimi profesor Tomasz Kisielewicz z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej oraz profesor Izabela Czekaj z Katedry Chemii i Technologii Organicznej. Otrzymali oni nominacje profesorskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Oczywiście serdecznie gratulujemy. A skoro już mowa o kwestiach bardziej prozaicznych, no to należy również wspomnieć, że nasi wynalazcy stworzyli kompaktowe laboratorium do badania gleby i wygrali prestiżowy konkurs. Chodzi tutaj o konkurs i nagrodę Jamesa Dysona, a w zespole są doktor inżynier Łukasz Janus, doktor inżynier Julia Radwan-Pragłowska, magister inżynier Aleksandra Sierakowska-Byczek i magister inżynier Klaudia Kuźniak. Opracowali oni innowacyjne, przenośne urządzenie do analizy gleby, AgroSys IT. To mini laboratorium, które szybko oznacza pH, składniki odżywcze i wybrane zanieczyszczenia gleby, a zastępuje to powolne badania laboratoryjne i subiektywne testy terenowe szybkim, ilościowym wynikiem, dzięki którego rolnik może precyzyjnie dopasować do potrzeb ziemi sposób jej nawożenia.

W minionym okresie kilkakrotnie wspominałem o konferencji EuroSIL 2026, która odbyła się na naszej uczelni po raz pierwszy na terenie Polski. A dodać należy, że 11. edycja tej imprezy okazała się dużym sukcesem. No, dość powiedzieć, że oczywiście była to pierwsza edycja tej prestiżowej konferencji zorganizowana w Polsce. A wydarzenie zgromadziło naukowców, projektantów, inżynierów, przedstawicieli przemysłu oraz studentów z całego świata, tworząc międzynarodowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze konstrukcji stalowych i zespolowych. Natomiast również trzeba wspomnieć o tym, że w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej odbyło się pierwsze z trzech spotkań dla przedsiębiorców zainteresowanych instrumentem InnoStart, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Drugi nabór tej inicjatywy trwa do końca września, w związku z tym, moi drodzy, nie zostało Wam zbyt wiele czasu. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

A skoro już mowa o bieżących sprawach, to trzeba też zaznaczyć, że aktualnie na terenie Chin przebywa delegacja Politechniki Krakowskiej, a są tam przedstawiciele Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Działu Współpracy Międzynarodowej, którzy rozmawiają o dalszym rozwoju współpracy naukowej i edukacyjnej w Tianjin Shenzhen University oraz Tianjin Sino-German University of

geografia końca między zanikiem a odrodzeniem krajobrazu Baryczy otrzymała wyróżnienie specjalne. Dość powiedzieć, że oczywiście było to w skali europejskiej na pewno bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, no i również bardzo ciekawy temat.

Również sporo ostatnio mówiliśmy o, uwaga, uwaga, ewaluacji, a to dlatego, że no, mieliśmy całkiem przyzwoite wyniki, jeżeli chodzi o skalę uczelnianą, natomiast jeżeli chodzi o skalę międzynarodową, to na 44 dyscypliny naukowe oceniane zarówno w poprzedniej, jak i obecnej ewaluacji, aż 27 poprawiło swoją pozycję międzynarodową, 11 obniżyło, a 6 pozostało bez zmian. To oczywiście jest skala międzynarodowej dyscypliny nauki polskiej, która lokuje się na miejscach od 14 do 33. 4 lata temu były to pozycje od 17 do 35. No i na tym tle profesor Zbigniew Konkol, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, wyjaśnia, w jaki sposób Komisja Edukacji Narodowej ustaliła pozycję międzynarodowych dyscyplin i jak to wpłynęło na wyniki ich ewaluacji. A pozycja naszej nauki w skali międzynarodowej jest uwzględniana w ewaluacji i ma znaczący wpływ na uzyskane kategorie, o czym oczywiście należy pamiętać. Natomiast tak bardziej indywidualnie, to chciałbym podchwalić się, że Paweł Dustanowski, student Politechniki Krakowskiej, opracował standard informacyjny BIM i aplikację, która może zautomatyzować weryfikację wymagań stawianych nowym budynkom, w którym muszą się znaleźć miejsca schronienia dla cywili. A to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. W przyszłości może znacząco ułatwić pracę tysiącom projektantów, inżynierów budownictwa, zarządców i administratorów budynków. Tym bardziej, że w ostatnim czasie no, dosyć duży nacisk kładzie się oczywiście na inwentaryzację czy ewentualne przygotowanie miejsc schronienia na wypadek wydarzeń, no powiedzmy, mniej przyjemnych, ale jak

W sumie to powinienem chyba powiedzieć, że no, atrakcji było co niemiara, no bo w końcu w piątek mieliśmy Małopolską Noc Naukowców. Noc Naukowców jak najbardziej politechniczna, bo aż 7 naszych wydziałów przygotowało różne atrakcje, które no, myślę, że spotkały się z dużym zainteresowaniem, no i przede wszystkim ciekawością osób odwiedzających nasze stoiska. A przypomnę, wszystko to rozgrywało się zarówno na ulicy Warszawskiej, na naszym głównym kampusie i w Galerii Gil, ale również na Wydziale Mechanicznym, gdzie akurat no, myślę, że była ta najbardziej widowiskowa część wydarzenia, bo były tam oczywiście te wszystkie nasze laboratoria techniczne, które no powiedzmy mogą wzbudzać oczywiście większe zainteresowanie. Oczywiście w Gilu i na ulicy Warszawskiej też nie brakowało atrakcji, ale nie zmienia to faktu, że całość jako Noc Naukowców była na pewno wydarzeniem. A jeżeli chodzi o kwestie pozostałe, no to myślę, że możemy już powiedzieć, że czekamy na przyszłoroczną Noc Naukowców, bo niewykluczone, że będzie jeszcze ciekawiej.

A teraz zaproszenia, moi drodzy. Na początek coś, co nie wymaga zbyt dużego zaangażowania, bo wystarczy wejść na stronę naszej Politechniki, czyli naszej uczelnianej gazety, bo ukazał się właśnie nowy numer wydawnictwa. Dodam oczywiście, że tradycyjnie już ukazał się w wersji papierowej, jak i wersji online. A tematów numeru jest przynajmniej kilka, czyli chociażby tradycje kościuszkowskie Politechniki Krakowskiej, co akurat nie powinno dziwić, bo właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia nadania nazwy naszej uczelni, a w zasadzie patronatu naszej uczelni oczywiście. I co więcej, odbywa się już wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, która temu jest poświęcona. A poza tym, jeżeli chodzi o naszą Politechnikę, możemy tam znaleźć również rozmowę pod zbiorczym tytułem Czym jest pogoń za cyberkuliczkiem, czyli poważny problem nieustannej walki z cyberzagrożeniami. No i oczywiście, co nie może akurat dziwić, również problem obrony infrastruktury krytycznej, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, a jak pokazały ostatnie wydarzenia w Australii, okazuje się, że nie jest to bynajmniej wymysł czysto hipotetyczny, bo dochodzimy do sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja ma dosyć istotny wpływ i dostęp do wielu, wielu, wielu dziedzin naszego życia. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wydawnictwo, możemy tam również przeczytać rozmowę z magister sztuki Ewą Deskur-Kalinowską, w której możemy usłyszeć o problemach przy prowadzeniu, opracowaniu nowego systemu identyfikacji wizualnej Politechniki. Dodatkowo oczywiście relacja szerokiej aktywności Politechniki podczas minionego już 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w którym intensywnie żeśmy uczestniczyli. Dodatkowo świadoma strefa Politechniki wyjaśnia, jak zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne na uczelni. A wspomnienia o profesorze Romanie Cisielskim przy okazji nadania hali Krakowi jego imienia. Dodatkowo można już powiedzieć, że jest tam również jubileuszowo, bo jest rozmowa z dyrygentką Martą Stus, czyli szefową chóru Kantata, a to w związku z jubileuszem 35-lecia działalności artystycznej chóru oraz 25-leciem pracy twórczej właśnie pani Marty Stus. No i poza tym jest również wzmianka o nowym kierunku studiów dla obronności, informacja o wdrażaniu systemu kart identyfikacyjnych, które już lada moment staną się standardem na naszej uczelni.

No a teraz zaproszenia bardzo bliskie, no bo już dzisiaj o godzinie 17 w Kotłowni kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu, który ma tytuł, no myślę, że niezwykle podchwytliwy, a w zasadzie temat rozmów, czyli kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. To akurat w jakimś stopniu trendy przecież ogólnoświatowe. I temat spotkania, które odbędzie się właśnie w działowni. A spotkanie będzie prowadzone oczywiście przez pana rektora, natomiast sam osobą prelegenta będzie dr inżynier Piotr Bielaczyc, profesor Politechniki Krakowskiej, europejski ekspert do spraw motoryzacji. No i oczywiście będą również poruszane wielkie, wielkie problemy branży motoryzacyjnej w naszym kraju. Jeżeli chodzi o zaproszenia, no to oczywiście zapraszam również na jutro, na 16.30 do Muzeum Politechniki Krakowskiej, a tam piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć, że o godzinie 16.30 będziemy mogli po pierwsze uczestniczyć w historycznym spacerze z przewodnikiem po dawnych koszarach 13. Pułku Piechoty na Kleparzu i to śladami inżynieryjnej działalności Tadeusza Kościuszki. Natomiast o godzinie 17.30 zwiedzanie z przewodnikiem siedziby muzeum, budynku dawnego aresztu koszar arcyksięcia Rudolfa oraz wystawy czasowej, która poświęcona jest właśnie 50-leciu tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej. Ja podpowiem, że zaproszenie znajdziecie również w podcastach na naszej stronie internetowej, czyli na www.nowinkiedu.pl. Yeah. Cash money heroes.

No i jeszcze jedna sprawa. Co prawda mówiłem o tym już w minionym tygodniu, ale wspomnieć chyba należy. No bo 2 października, moi drodzy, o godzinie 10:30 odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2026 na 2027 na Politechnice Krakowskiej. A wszystko to będzie rozgrywało się na działowni. W związku z tym zapraszam oczywiście osoby zaproszone, a inne zapraszam do słuchania transmisji, która będzie miała miejsce na antenie Radia Nowinki. Natomiast z informacji już czysto porządkowych chciałbym przypomnieć, że oczywiście już zaczną się rozgrywać inauguracje wydziałowe, bo już jutro o godzinie 9 w działowni rok akademicki rozpocznie Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej. Również na działowni, ale o godzinie 11 również rok akademicki rozpocznie Wydział Informatyki i Matematyki, natomiast o 14 również jutro, ale na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystartuje Wydział Mechaniczny. Natomiast no prawie równolegle 15 godzina również jutro, ale w kinie Kijów rozpocznie rok akademicki Wydział Architektury. Natomiast pojutrze 1 października o godzinie 9 Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, podkreślam, działownia. Natomiast o godzinie 10 rok akademicki rozpocznie Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, ale on rozpocznie swój rok w Auli C04 na Wydziale Mechanicznym. Natomiast w działowni, również pojutrze, ale o godzinie 11 rok akademicki rozpoczyna Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Natomiast 1 października, czyli również pojutrze o 13:30 w działowni startuje Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Natomiast Szkoła Doktorska rozpocznie rok akademicki również pojutrze, 1 października o godzinie 14, ale w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia. Oczywiście przypominam, że wiąże się to również z pewnymi przerwami w funkcjonowaniu akurat naszej uczelni, no bo oczywiście zarówno władze, jak i uczelniane, jak i władze dziekańskie poszczególnych wydziałów będą na pewno w tych wydarzeniach uczestniczyli. Natomiast również taka informacja porządkowa, jeżeli wybieracie się na uczelnię w dniu 2 października, no musicie się liczyć z tym, że będą pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca do parkowania. To tak czysto organizacyjnie, ale nie zmienia to faktu, że wchodzimy w nowy rok akademicki. Oczywiście zapraszam wszystkich na transmisję, a przy okazji jeszcze jedna prosta sprawa. Być może również wśród słuchających w tej chwili znajdą się osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w prowadzeniu i realizacji programów radiowych. My zapraszamy oczywiście do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, my jako Radio Nowinki oczywiście. A żeby to rozpocząć, myślę, że wystarczy do nas napisać albo przyjść w trakcie programów autorskich. Na pewno uzyskacie komplet informacji, a przy okazji myślę, że akurat ten początek roku i to jest moment, w którym można również podjąć inne zobowiązania i spełnić być może swoje marzenia albo jakieś formy sprawdzenia, czy akurat jest to coś, co może dla nas, dla Was, moi drodzy, bo dla mnie na pewno tak, być jakimś wątkiem przewodnim, czy formą realizacji swoich zainteresowań.

to wszystko, co już na dzisiaj dla Was przygotowałem. A za dzisiejszy program dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który go przygotował i zrealizował. No i oczywiście przypominam jeszcze raz, że dzisiaj wieczorem o godzinie 20 Nowinex, jutro o 21 Inżynierskie Historie. Natomiast w środę o 20 Kultywator, na który Was serdecznie zapraszam. No i przypominam, rozpoczęcie roku akademickiego 2026 na 2027.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Analia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernarden, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, no tak troszeczkę nieładnie, Światowy Dzień Wścieklizny mamy, ale również Międzynarodowy Dzień Tajniaka, czyli takiego, którego raczej nie powinniśmy poznać. No i Światowy Dzień Jabłka, a to ostatnio akurat jak najbardziej powinniśmy zawrzeć blisko znajomość i to często. A jeżeli chodzi o kwestie klubowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować całkiem sympatyczną formułę spędzenia czasu. A mianowicie jutro zapraszam Was do Hyde Parku, a tam Einar Solberg po raz pierwszy solowo będzie występował w Polsce, a koncert rozpocznie się o 19.30. Podkreślam, jutro Hyde Park, ulica Kamienna, 12, 19.30. No i zaproszenie kinowe, bo jakżeż by tu inaczej można ewentualnie spędzić czas. A skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować wybranie się do kina, bo na przykład możecie obejrzeć film pod tytułem W sercu dziczy. Nowy film z Bradem Pittem, film, który troszeczkę czekany był długo, no bo długo na ekranie nie wchodził, ale piękny film, w którym ludzi niewiele jest, a to piękno przyrody alaskańskiej jest pokazane w całej rozciągłości. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj oficera sił specjalnych, w której to roli występuje Brad Pitt, który razem z jego psem po katastrofie samolotu trafiają na bezlitosną dzicz alaskańską, no i tam próbują przetrwać i dotrzeć do cywilizacji. A film do obejrzenia w Multikinie jutro o 14.35 oczywiście zachęcam, chyba że wolicie 12.10, też do Waszej dyspozycji. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to mam dla Was dwie propozycje na jutro i to takie bardzo przyzwoite. Po pierwsze, o 16.30 w Muzeum Politechniki Krakowskiej, no nominalnie w Muzeum Politechniki Krakowskiej, 5. Dni Twierdzy Kraków, bo o 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar ale kleparskich, moi drodzy. Natomiast od godziny 19.00 będzie można zwiedzać wystawę czasową, a w zasadzie wystawy czasowe na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu. Dodam jeszcze, że jest tam w tym czasie prezentowana, aktualnie prezentowana wystawa dotycząca 50-lecia nadania imienia patronatu Tadeusza Kościuszki naszej uczelni. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to już 50 lat nasza uczelnia nosi tytuł imienia Tadeusza Kościuszki. No a poza tym o godzinie 17 dla odmiany, tym razem w kotłowni, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że ciekawa, a samą wystawę będziecie mogli oglądać jeszcze do 22 października. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypomina, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam wchodzimy na stronę, klikamy w niebieski przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą zabawę, ciekawą muzykę, atrakcyjną formę spędzania czasu, no i oczywiście bezkompleksową i ciekawą atmosferę. To wszystko oczywiście dla Was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że możecie wysłuchać, jeżeli chodzi o programy autorskie, bo słuchać nas można na okrągło całą dobę. Jutro, tuż po godzinie 9, Nowinek będzie do odsłuchania jeszcze raz, a wieczorem, tuż po godzinie 21, będzie Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na spotkanie z niesamowitą i nieszablonową muzyką. To jutro, natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, Nowinek, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry i dobry wieczór zarazem. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj nowinek, moi drodzy. W związku z tym będzie kilka nowinek, ciekawostek i kwestii względnych. Na początek sprawa, która być może Krakusów dotyka bardziej, studentów trochę mniej, ale jakby co do czego, to przypominam, że wczoraj były wybory na nowego prezydenta miasta Krakowa, no bo poprzedni został przecież w referendum odwołany. No i jedna rzecz nie ulega najmniejszej wątpliwości, druga tura będzie, co podtrzymuje pewną tradycję trwającą już lat kilkadziesiąt, bez mała chyba można powiedzieć, że spotykamy się ponownie na głosowaniach, a kontestować będziemy albo na Łukasza Gibałę, albo na konkurencję z Komitetu Obywatelskiego. Jednym słowem, pan i pani, którzy będą walczyli o elekcję na prezydenta miasta Kraków. To 11 października, moi drodzy, także możecie już się na to szykować. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, no to wita się z wami na antenie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program was zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj, no dzisiaj będzie luźno, mam nadzieję, w miarę przyjemnie. A poza tym oczywiście muzycznie, to tak dla informacji.

Wiecie co, tak w ogóle to i w szczególe to miało się to zacząć zupełnie inaczej, bo jakżeż by tutaj nie powiedzieć o wydarzeniach festiwalowych, ale no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale no, graliśmy w piłkę nożną, znaczy siatkarze grali z Francuzami, no i Mistrzostwa Europy wywalczyli, to w tym momencie chwała im za to, utrzymali, moi drodzy, rewanż na Francuzach za Olimpiadę wyszedł. Natomiast graliśmy również mecz w ramach Ligi Europy, moi drodzy, Narodowa Reprezentacja Piłki Nożnej, mecz 0-0. Emocji nie brakowało, ale 0-0 bez jakichś szczegółów. No i ma być kolejny mecz, moi drodzy, Polska-Szwecja. No i tutaj właśnie się zaczyna. No bo jakby to nie powiedzieć, z Bośnią-Hercegowiną 0-0. No i mamy teraz przed sobą mecz ze Szwecją. No i właśnie gruchnęło, moi drodzy. Robert Lewandowski nie zagra w tym meczu. To znaczy inaczej, ja nie zastanawiam się jeszcze nad tym, czy będzie to na tej zasadzie, że nie wejdzie od początku na mecz, czy ewentualnie będą to akurat jakby troszeczkę inne, że tak powiem, ustawienia, ale wychodzi na to, że skład podstawowy na mecz: Marcin Bułka w bramce, Maty Kesz, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. Będzie obrona, pomoc, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński. To skrzydłowi zapewne, dobra. Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, pomoc. No i Mateusz Żukowski będzie na szpicy, moi drodzy. To jest akurat wiadomość. No, wywalali dosyć długo akurat odnośnie Roberta Lewandowskiego, że mu nie szło, że tego, tamtego. Chociaż druga strona medalu jest taka, że Chicago Fire pod nieobecność Roberta wygrało i to w bardzo, bardzo ciężkim terenie. Także coś na rzeczy być może jest. No ale moi drodzy, ja komentować nie będę, podpowiem na razie. Polska mistrzem Europy w siatkówce, gramy w Lidze Europy w piłce nożną, no i to akurat lada chwila, lada moment będzie już się działo naprawdę. Czyli co? Zostało 22 minuty chyba jeszcze do rozpoczęcia meczu, także możecie się do tego przygotowywać i nastawiać. No i jeszcze jedna sprawa, Hubert Hurkacz wywalczył sobie naprawdę ciężki awans do kolejnej edycji turnieju tenisowego w Tianjin, jeżeli dobrze pamiętam. To też powinniśmy chyba odnotować. Dobra, było tak troszeczkę sportowo, ale teraz chyba będzie muzycznie grano. O właśnie, co mi szkodzi.

O Krakowie mówiłem, a w Warszawie, moi drodzy, w Warszawie, jakby to powiedzieć, Trzaskowskich trzyma się mocno, bo też referendum było przeprowadzone odnośnie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No, z tą stołecznością nie przesadzajmy, no ale w każdym razie, tam się okazało, że 100 tysięcy podpisów z okładem nie zostało zebranych, w związku z powyższym nie będzie referendum, znaczy inaczej, nie będzie nowych wyborów, prezydent i referendum oczywiście też nie. To tak informacyjnie, a skoro już było tak sportowo, nie zaplanowano, no to jeszcze w tym momencie dochodzimy do kwestii, nazwijmy to, kulturalnych, bo w miniony weekend zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, moi drodzy. Jedni mówią, że hała, inni, że doskonałe, a poza tym no horror chyba się też ma dobrze, ale to jakby inna sprawa. Wspominam o tym głównie dlatego, że mam jakby kolejny wątek do opowiedzenia, natomiast o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na pewno wspomnę wam coś w najbliższą środę, w związku z tym zapraszam. A jeżeli chodzi o tą drugą wątkowość, no to nie tylko w Gdyni świętowano, bo i w Kalifornii, a tam, moi drodzy, MTV było, świętowało, moi drodzy, bo były akurat nagrody za tegoroczne teledyski i nie tylko. No i okazuje się, że uwaga, jeżeli ktoś oglądał i się zastanawiał, kto to był, taka blondynka w gorseciku i tak dalej, i nie mógł poznać, to ja podpowiem. To była Madonna, moi drodzy, po ostatnich kolejnych operacjach. Tak jak na nią patrzę, to prawdę mówiąc, nie wiem, no nie przypomina mi nikogo, a w każdym razie na pewno nie Madonnę, którą pamiętam, no nie wiem, z początków kariery, kiedy śpiewała na przykład La Isla Bonita, bo to było fajne, natomiast nie zmienia to faktu, że doceniona została bardzo, ale to bardzo, no bo aż 7 statuetek właśnie trafiło do niej za teledysk roku, moi drodzy. No w związku z tym sprawa w zasadzie najważniejsza za nami. No i jeszcze jedną sprawę chyba powinienem chyba napomknąć, że co tutaj było? A właśnie, Taylor Swift również.

to chyba do momentu wielkiego występu w czasie show futbolu amerykańskiego, mało kto pamięta. No i głównie chyba to, że no nie, może przesadziłem, że mało kto pamięta, ale w każdym razie jakby nie to, że Trump się obraził, no to pewnie też by było mniej sławne. Najlepszy K-pop, no to już było, BTS, moi drodzy. Najlepsze country, Ella Langley, no i kategorie techniczne, reżyseria, Taylor Swift, w zasadzie teledysk Taylor Swift. Najlepsza oprawa wizualna, Pink Panther, Panthers. Najlepsze zdjęcie to do Madonny, najlepszy montaż Sabrina Carpenter za House Tour. Najlepsza choreografia to do Madonny, najlepsze efekty wizualne Ariana Grande i kategoria mediów społecznościowych. Pełna lista zwycięzców to tak, najlepszy zespół BTS, najlepszy film krótkometrażowy to akurat Madonna tutaj wyszła. Najlepszy album też Madonna, najlepsza piosenka lata Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. No i co jeszcze pominąłem? No nie wiem, tutaj akurat dziś na pewno mi uciekło, natomiast uwaga, uwaga, Nirvana dostała nagrodę, to akurat za, no powiedzmy, wpływ na muzykę całościową i nie tylko, moi drodzy. Nie zmienia to faktu, że oczywiście panowie bez Kurta Cobaina z przyczyn obiektywnych się pojawili, ale nie zmienia to faktu, że można tutaj akurat mówić o powrocie troszeczkę do pamięci. A właśnie, tam jeszcze dziś uczci pamięć George'a Michaela. No moi drodzy, jednym słowem, jak ktoś lubi teledyski i MTV jeszcze gdzieś ma możliwość oglądania, no to moi drodzy, oglądajcie, słuchajcie, będzie się działo, a ja myślę, że teraz sobie posłuchamy Kingslayersa. No tak sobie. Nie ma to może wiele wspólnego akurat ze wspomnianą Madonną i galą MTV, ale za to kawałek mi się podobał.

Tak, było o Madonnie, ale to skoro już o MTV, no to chyba nie można chyba przełożyć tego na inny moment. Tylko właśnie w tej chwili chciałbym nawiązać do Eda Sheerana. Skądinąd bardzo sympatycznego chłopaka, muzycznie bardzo sympatycznego, no bo okazuje się, że popad troszeczkę był w niełaskę. Co prawda sprawa nie jest taka świeża bynajmniej, bo ma akurat w tej chwili trasę koncertową, czy w zasadzie kończył już chyba trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, no i miał tam akurat w ramach supportu Macklemora, no, który troszeczkę w czasie pierwszego koncertu przeszarżował. Znaczy, nie, to źle powiedziane, nie przeszarżował, moi drodzy, po prostu wyraził swoją polityczną, a w zasadzie swoje polityczne poglądy, rzucił, znaczy nawet nie to, że wyraził, po prostu rzucił w czasie koncertu hasło Wolna Palestyna. No i, moi drodzy, się zaczęło. Nagle się okazało, że ta amerykańska poprawność polityczna to jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, ponieważ jeżeli mówimy w tym momencie o kontaktach panatlantyckich, to bynajmniej w tej chwili te kontakty amerykańsko-brytyjskie nie są najważniejsze, bo wręcz można odnieść wrażenie, że najważniejsze to są te kontakty atlantycko-śródziemnomorskie, czyli Ameryka kontra, a w zasadzie z Izraelem. No bo lobby tam jest niesamowite, no i właśnie, Wolna Palestyna spowodowało, że ta przemowa propokojowa w sumie, no przecież tam Izrael dopuszcza się naprawdę niesamowitych zbrodni, nie pozwala rządzić się Palestyńczykom sami, rozbija, co chwila atakuje i bombarduje akurat świeżo odbudowane obiekty, nomen omen odbudowane w dużej mierze za środki z Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i, moi drodzy, cóż tu można powiedzieć, takie sformułowanie nie powinno za bardzo dziwić, ale padło ono w New Jersey i tam akurat, no cóż, stadion jest w zasadzie tą postacią, która domagała się najbardziej. Był pewien 85-letni miliarder, niejaki Robert Kraft, skądinąd przyjaciel, ponoć jeszcze przyjaciel Donalda Trumpa, bo coraz mniej tych przyjaciół mu zostaje chyba, ale

Reszta trasy koncertowej jest troszeczkę, że tak powiem, odpuszczona. Swoją drogą wydaje mi się, że gdyby Ed Sheeran, no powiedzmy, postawił się troszeczkę, czy faktycznie odwołaliby te koncerty? Nie myślę. Myślę, że nie, z tej prostej przyczyny, że przecież koncerty są sponsorowane i organizowane przez bardzo, bardzo zamożnych ludzi, którzy chcą być jeszcze bardziej zamożni, w związku z tym straty finansowe do nich raczej, że tak powiem, słabiej docierają. Być może niewiele więcej trzeba było, no i jeżeli by się postawił, to być może, no powiedzmy w ten sposób, zapamiętalibyśmy go jako osobę nie to, która się tylko chwali o swojej apolityczności, ale człowieka, który przede wszystkim o wolność słowa, że tak powiem, walczy bardziej mocno. Dość powiedzieć, że bynajmniej chyba nie byłby to pierwszy przypadek, bo jeżeli dobrze pamiętam, znaczy na pewno nie jest to pierwszy przypadek, próbuję sobie przypomnieć więcej takich, ale na pewno coś takiego miało miejsce bodajże w 1964 roku. Ja nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga trasa koncertowa Beatlesów w Stanach Zjednoczonych, ale oni właśnie wtedy się organizatorom postawili, to bardzo postawili, bo zapowiedzieli, że nie zgadzają się na to, aby dokonać segregacji widzów ze względu na kolor skóry między innymi. Jednym słowem sprawa, że tak powiem, była dosyć mocna, a jeżeli chodzi o segregację na południe Stanów, no to wtedy była to standard. Ja przypominam i polecam obejrzenie filmu Jeffrey K. To z jednej strony albo Mississippi w ogniu. O, nawet ten drugi tytuł będzie ciekawszy. Akurat z Kennedymi jeden i drugi ma akurat sporo wspólnego. W każdym razie jest to akurat prosty przykład na zobaczenie tego, że artyści, jeżeli mają, że tak powiem, coś do przekazania nie tylko w sensie artystycznym, ale i również takim moralnym, to powinni spróbować od czasu do czasu się jednak nieco postawić. A skoro tak, no to chyba właśnie artystach mowa. Myślę, że Mr. Omar teraz będzie nas zabawiał słownie, muzycznie i dźwiękowo.

No tak, prawdę mówiąc, to nie wiem, dlaczego akurat zacząłem od pikania, ale to być może dlatego, że nie planowałem również dzisiaj o tym wspominać, ale uznałem, że z pewnego powodu należy o tym powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie Roda Stewarta. Pan ma lat 81, taka charakterystyczna chrypka. Gwoli ścisłości kiedyś mówiono, że jego bliźniaczka głosowa, nie Tina Turner, tylko jakże ona się tam nazywała, no mniejsza o to, ale ona akurat niedawno zmarła, też takim chrypkę śpiewała. No ale właśnie, przejdźmy może do Roda Stewarta, bo akurat ogłosił on, że będzie miał pożegnalną trasę koncertową, czyli ostatnią trasę koncertową, którą pociągnie po świecie. I co więcej, moi drodzy, ta trasa koncertowa The Final Encore będzie zahaczała o Polskę, moi drodzy, bo Roda Stewarta ni mniej, ni więcej, tylko w Krakowie będziemy mogli usłyszeć. Jeżeli pan dopuści i nic się nie wydarzy, to uwaga, 24 czerwca będzie możliwość posłuchania Roda Stewarta na żywo w Krakowie. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, moi drodzy, bo już jutro rusza przedsprzedaż dla fanów. Natomiast normalna sprzedaż biletów ma ruszyć od 2 października, w związku z tym, jeżeli byście chcieli sobie zarezerwować miejsca na ten koncert, to jest właśnie ten moment, ten czas, kiedy należałoby po prostu udać się, no i po prostu zanabyć te bilety. Pamiętajcie, jutro przedsprzedaż dla fanów, jeżeli jesteście w jakichś związkach twórczo-fanowskich związanych z Rodem Stewartem, możecie to zrobić, a jeżeli nie, to już od piątku możecie sobie kupić normalnie bilet. Przypominam, 24 czerwca. Najdłuższy dzionek, moi drodzy. W każdym razie 24 czerwca przyszłego roku, Kraków. No a teraz to chyba jest ten moment, kiedy należy po prostu puścić Roda Stewarta, żeby nam zagrał.

No, nie tak to miało wyglądać. Nie tak, moi drodzy. Niestety miał być rewanż za eliminację do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale na razie to Szwedzi prowadzą 1-0 w związku z tym tego. Ale początek był nasz, bo Zieliński pięknie strzelał, moi drodzy. Dobra, to tak wyrwanie z kontekstu, a prawdę mówiąc rozaniliłem się tym utworem Roda Stewarta, Bonnie Tyler. O właśnie, to była ta wokalistka o podobnym głosie. W każdym razie rozaniliłem się trochę o miłości i prawdę mówiąc powiem wam, no tak, po raz kolejny chyba jest to coś, o czym de facto dzisiaj nawet nie miałem nie wspominać, ale jednak wspomnę, bo jest to naprawdę piękne, chrześcijańskie i w ogóle podejście. Wczoraj udało mi się trafić na kazanie, homilię wygłoszoną przez jednego z kapłanów, którzy zostali ranni w Jarosławiu. Sprawa znana, tam akurat niezrównoważony psychicznie człowiek zaatakował ludzi w klasztorze i no, doprowadził do śmiertelnej rany jednego z księży. Drugi przebywa jeszcze w szpitalu, walczy o życie. Trzeci z nich wygłosił kazanie mówiąc o wybaczeniu, mówiąc o miłości i o tym, co akurat mówi na ten temat Ewangelia, co mówił Jezus Chrystus i pięknie mówił, bardzo pięknie mówił. Mówił to, o czym chyba wielu z naszych polityków zapomina. Mówił o tym, że to, co się stało, to nie jest kwestia narodu. Jest to kwestia jednego niezrównoważonego człowieka, któremu wybaczamy, bo tak nas nauczał Pan. Swoją drogą nie tylko te słowa tam padły. Tam akurat było również prośba o modlitwę zarówno za ojca Stanisława, który zmarł, jak i księży, które jeszcze się leczą, ale przede wszystkim prośba o modlitwę za sprawcę tego wydarzenia, za sprawcę tego morderstwa, za sprawcę tego ataku. Co więcej, coraz więcej wskazuje na to, że po prostu był on niezrównoważony, a wszystko zaczęło się od tego, że podobno został scholowany jego samochód i szukał po prostu no, jakiejś formy rewanżu, zemsty. Ciężko powiedzieć. W przypadku osób niezrównoważonych chyba ciężko mówić o czymkolwiek innym. A skoro tak, moi drodzy, no to w zasadzie powinienem dorzucić od siebie jeszcze jedną. Obyśmy mieli więcej takich kapłanów. Myślę, że każdy inaczej odnosiłby się, że tak powiem, do kwestii i wiary, swojej wiary, jak i również do innych spraw z religią, uczuciami związanymi. A ja, prawdę mówiąc, chciałem puścić na koniec utwór, który no teraz chyba nie za bardzo tutaj pasuje. W związku z tym myślę, że będzie tutaj, no właśnie, niech będzie to utwór Bledki, tak chyba stonowany, powinno się spodobać.

0: Dobrze, sportowych komentarzy na dzisiaj dość, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak chcecie, to zdążycie jeszcze pooglądać sobie mecz i ewentualnie wysunąć własne wnioski z tego meczu. A skoro tak, no to to jest ten moment, w którym ja chciałbym się z wami pożegnać. Przypominam dla wszystkich zainteresowanych tym, że ogłaszamy nową edycję zapisu do pracy w radiu, działania w radiu, może w ten sposób, bo zapraszam wszystkich chętnych do tego, aby tworzyć razem ze mną nowinki. Czyli Radio Politechniki Krakowskiej, a skoro tak, wystarczy napisać. Napiszcie na nowinki@pkedu.pl, postaramy się skontaktować. No i cóż, w zasadzie to by było tyle. Ja podpowiem, że jutro poranek w nowinkach o 9, wieczorem o 21 worek buszu, to będzie jutro. A dzisiaj żegnam się z wami, do usłyszenia. No i na koniec utwór, który... myślę, że może wam nasunąć parę sformułowań. Czyli po prostu zapraszam. Znowu radio, moi drodzy. Znowu radio. I tylko nowinki.
1: Blady świt wyraz rzucił mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słyszę z gardła wylewych snów.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki. I'm the invisible man.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!